0: Mwanza. Chiara chemtanga. Muziposi nomzishano zviri zvese. Tiri muno muradzi musambiki.
1: Asi akabanana ne